Koulibaly, Pichumbombo na Bruxelles, Pichuki Fire, Chiba Chibasu. Tutumbodo, Roger Sunga, Satan, Ebele ya mabende o mima. Polonga etumba ya mwana na nzambi. Kasi oyebaka, ibale zalaka na sipore te.